słońce i stroniec, kurwa, tylko on schował się za agresją. Jest pod tą pierdoloną presją. Kręci się przed burzą, niektórzy mi bardzo źle wróżą. Życie jest najpiękniejszą różą, niektórzy tutaj się nie...

0: czasu się nie odwraca. Czeka na nas jeszcze nie jedna niespodzianka, wątpliwości brak.
1: Free more.
0: And be, nette Bomben.

codziennie nowy numer. Nowa wiadomość, nowa groźba. 30 obcych numerów. Groźby śmierci stają się normalnością. Chcę zobaczyć, jak twój pies się wykrwawia. Nikt mi nie wierzy, jego ludzie stoją za nim. Ja stoję sama, wypowiedzenie.